wot noce. Zladuje mi jeszcze raz krótka na čerawši večer, hajto mejachu, z Božo z vedrom. Čera Rožinče, jako raje, še so tam beach volleyball, posledná stácia beach volleyballu je Turo Rádia Zátku leto bie. Ahoj, bie pomročené a tak vycikojte zo mejach z džela začíš, zo môžu so kúždy vokomík podešťovač, ale nie, vosta sucho a s vycikom môžachu či rajorio a rajorky tež dosť derie v obkadžeč. Dženca, nienže tak vycikojte a tež nic pomročeno, znamenča přes cowy dzień nic rano jeszcze niekotre mroczele, potom pak cowy dzień słońca a z 23 stopniami skończnie zaso raz troszku przyjemniejszo. Jutrze potom 25 stopniu dalej wiele słońca, a smier końca dnia była każdy dzień około stopienkaj albo 3 stopnie czopliszo, w sobotu potom zaso 33 stopniu. A hoco? No hej, rezumie czarowsze jest stacje beach volleyballowej tury w Rożeńcze. Mam niedom po przyjemnej huczbie za vás. Najprv pak poladáme, što mňači najtno, tak do lučiny. Je to pravie, učitám z titula, co rado uspí, vedel k našestie.

0: Runja Kulowej knježeše čera Rožinče nimale perfektne bič wjedro, zatkula by w Rožinče na Putniske wuce, zo by wotam rozprawjała wo 9. starci zatkula bič tore 2006 a 20. A z tym by to też posledni raz wonka przed wulkim finalom w Miłoćicach. A to wabieše tak wele mustwo kajšišće ženje. Felix Cysz byše podla.
1: Ci mustwa nie możachu czera Boże sobu rać, one bych u prostsze przepozdrze przyszli. 20 miestno by tak spiesznie połne kajsiszcze żenie. Rożęczenio su za telko ludzi nudom cejcze rajniszczo natwarili, zo bychu so moli poriadnie zarać. Z dybkom 6 so prynie bule przez cak praskachu. Po 4 chodzinach byše na podestrze cyle horeka mustwo Janżel kwysoko 4, stoiś byše Andrej Kobor ze synom a Joku ze Sernian.
2: Hej, ja kann nicht mehr breit, weil heute ja, ja, Rene, ja, die Rene sollte da aus, also nicht sehen und die Zeh-Ratsch. Hi, ja, fein. Na ja, dann breit schon zum Schumbo, nervös, ne? Schön, schön, Papa, und danke, ne?
1: Dech na kromje rajnišćo bi čera wjele ludzi na cista modoch a starších i nedaloko putniske cirkve se večer lubić dało. Rožinčanska modžina mješe ruce pone dživa, z cova šitke skazanki vodživač. Viace hač 400 porcijo jedže je so zjedlo. Moto namestne biše čera šlips a mucha, zo bych opravdže wjele so romadže na foto zestupali je Rožinčanska modžina tomu hišće trochu dopomała. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie są tak spokojne z naszą motą, bo ja są cały patrola, a wiele ludzi naszym poczy myć. Są są za to rozsądzili jako modna Roma, że szlipsy, a muchy pasli, że młodszym jac ludzi na nasz skupiński obraz zostaną, a z tym stanął się szans z wódą, by mogła klitu prenostacja być. To by się już roku splanowane, ale one są hakle dżęca na stolit.
1: Poradzen wieczor to by się czera różyńcze z tylko ludźmi, kaj szlidma na niekakiej drugiej stacji.
0: Felix Cysz rozprawieše z Rožanta čera večer. Z poslednje stacije Beachvolleyballuje tore radia Zatkule 2006 a 20. Z 9 staciemi najväčši respektivnje najdlješi z cova. A včerajšo večera moža so tež Mustva Pšizevič za finale přichonu ponželu v Miłoćicach. K tomu nedom viac. Džesač, to na pošestčich je. Dobranje přeje vám Serbski rozvoz z Budešina.

Ale přišelny tydzień rzeka po takim wulki finale Miłoćicach. Przyzewenska faza za junior so czera wieczo zahiła, a tuż to przyzewenko je hiżo dojszło, a sam runie raz poladał. Jeli mnie szon nie myli, a sam nie sam zaliczył, je jedne miestno jeszcze swobodne tu czasne, ale też czakansku liścinu budu zawiesće, albo zwiestosću nastajić, tak so padże, so mustwo odprawi ma też 21, albo nano samo 22 przyzewenka szansu so tola na finalu obczelić moc. A z czołace umienienia dobi mustwo spielnić z prynia, z czeso dobili junu na jednej z naszych stacji obczelić a soburacz, przy tym liczy mieno mustwa. Ciorajorio, albo cirajorki z waszo mustwa dobia serbsce moc. Z cecha kujżde rajor, albo rajorka waszo mustwa ma nad 14 letami być, a kujżde mustwo dobi znamieńsza jednu żonu, respektivnie holcu miecz. Przyzewić możecie so jenoś przez mailku na zatkula@mdr.de a nie zabudźcie nam napisać mieno swojego mustwa, kajż też nawodu a jego kontaktowe daty, a kiedy buta je nowostka, napisajcie nam proszę ci hesła k waszemu teamie tomu. My chcemy wiedzieć, złotka jeszcze, jak je konstelacja mustwa so namakała, a znano też, jak husto rajecz volleyball a jazz cała. Potom macie znaną szansę na jedne z poslednich miestno za wielkie finale beach volleyballu je tory przy sianu pądzielu Miłoćicach.

0: A jeszcze drę nie tak daleko, zo przyjemy zbożo, ale budyczynie mamy dżęca w osobitu na roninoku. Jej przednieno chodzi so szelako wariirować, a zmieni so biegu żywienia. Sama jest spisowaczelka, to junu tekstcze takle naliczyła. Rózy, rózelka, różiczka, róża, róza, rózi. A znano nietko miestem hiżowiescze, zo je mnienia basnica, róża, domaszcyna. Dżęca wona swoje 5 a 70 inny zwieci, a myśmy jako pokazku na jej luriku uzwolili za dżęca luboszczyńsku basin. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszcyna, gdzieś nisy, tyś nisym. Poprom nie niczo gdzieś nisy. Przy sibi sym jenoś, gdyż sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz. Wróćo dasz. Kwadzi mo jun kajś mieno, suby do huby.
0: Tobie basen róże domaszcyny je, cyrku szak je 16 basnijskich zbiorków wudowa. Wiace wodzięcniejsze jubilance słyszycie tu pala na Serbskim rozwosu za 5 a 20 mięcino. Jedko pak słyszycie najprede Danielu Hazec.
2: Mieszczę na wiekach

0: Móžne słowo.
1: Magenza Enrico Hanke z Wauha.
2: Što to dokładnie rzeka, Chrystus jest Čehovač? Můžeš prajić, so je to wiace hač wonkowna wiec. To jo zasadna zmina swójskeho žiwenja. Što już chce Chrystus jest Čehovač, treba dowieru do jeho skutkowania. Do toho, so wón nas po prawym puču przewodżuje, a przy tym poma jemu podobny zostać. Gdyż do świata świętych poladamy, namakamy żonu z 12. listotka, która śmieje się tajku dowieru. Świata Klarysa, na kotruż cyrkej dżęca wspomina. Wopliwowana w odprydowaniu świętego Franciskusa, jest tak to Chrystusa zalupowała, co jest o Boga tego żywienia zdała, to się pytnęła, co je Chrystus wiatce hudny hadszo druhe. Co starego żywienia zdać nie by na szkodu, ale dobytk. Je swobodu namakała, kotruż nie może się jej nichtu zać. Tuta dowiera pokaza so przy nadpadzie na kluszto, w kotrym szpydle się. Z monstrancu w rukach, w kotrych się wiernu przytomność Chrystusa czestowała, przyjdzie się nadpadnikam naprzeczo. Nic z człowieckiej mocy, ale dokie się wiedziała, Chrystus je przyjmni. Znano je to praśnienie, kotre świata Klarysa nam dżęca sobuda. Na koho chcu moje żywienie wusmierić? Na koho chcu sadzić? Što już Chrystus je dowierja, nie zubi niczo ważnego. Dobudzie przewodnika, kotre się żenie samoho nie wostaji.
1: To praj Enrico Hanke z Wałowa dżęcniszym nabożnym słowie, naroku a zamowitości baczyńskiej osady. Z tym je wydom cimieńczyny, do 6.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić pójtaj. Psst, Ludkaj, słyszitaj to. Spodźny knyskot? Što da to je?
1: Ja słyszę jenoś moju wutrobu pukotać. Bobom, bobom.
0: Potom knyskot se snacz płaszcz šerenja, kiš tu wokoło leči.
2: Šerenje kiš knyskoce? A to wy gau. Poladam raz potwożo.
0: Hej, tam leži nešto dołe z kneflom. A prytku ma kulowate wočko.
1: Wočko? Ja sem tola wiedział. Nocne šerenje je nas namakało.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Gdyż knefel stwočiš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomogu. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvičena, hasnena, zasvičena, hasnena, zasvičena.
1: Svetve prui z kapsneje lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nichtu sedži. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
0: Ne ibajtaj so, zapiknuj še raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdzi. A ma dołe vosy.
2: Oh, desty ja dołšich smiru. Snano, zasonik jaki aparat?
0: Nie, ladajte dokładnie. Netko spoznaju. To nie sú vosy, ale rýwy. Rýwy. Lawa.
1: Hej, spěšne prečo. Hebak nas ište zježere.
2: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nie vidíš ty to?
0: Žane šerine, jenoš nucne lau. A knyskot?
2: Tu nie so ty subiu.
0: Snano jenoš myška, kiš je se runie tak lavadla nabojava. A je netko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znanašte niče popriančk namakame. Vuj mawe myšce, Ludkaj.

0: Štyri mjeńšiny do napo sedmich je a prjetač wienujemy so potom napo našim powěsćam, zabieramy abo poladamy raz, čim so policja zašłe dny tak zabieraše.
1: Policja z G.
2: Na štyri měs vony Boršču a Budišinom su sobotu spěšnost šmírili, 100 je tam dovolené, od 5400 mírených ve 6 čodžinách je 10% přes spěšný popuču. Rekord dňa je nastaju VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dala dybkaj 480 € pokuty a měsac bez papieru. Do runia na A4 je policja niedzielu ci transportery zwieściła, kiż miachu przewele nakładowane. Transporter Ukrainiana bie 800 posta kilo przeczeszki, sprinter z Polski je 1300 kilo, a dalszy Polak mieje się samo niemale 1500 kilogramu przewele nakładowane. Wszyscy cio nie smiedzachu tak dalejecz. A przy budyjskim spiatym jezoru je 67-letna wodziaka Renoa niedzielu wieczor do odpadkowego boła zajewa a 1000 € szkody załostajewa. Żona jest owocaliwa, bo pokiwe świetka pak su ju spiesznie namakali.
0: Tak daleko po takim zdzielenki policji za cymienczym. Sleduja pojeszcze.

Ekstremne njewjedra a zliwki, wulka woda, eksplozije, wulke wohenje, namakanki bombo, amokowe behi. Listčina možnych strachu za ludność je dołha. W Južnej Ameryce na przykład też strach zemierzenia, kajż nietko hakle zaso kolumbijski. Tun strach za nas nazbożo nie obstej, ale przyjrzym je, kajż prajne dosć tamnych. Rożace katastrofy, wulkie wody, kajż na przykład 2021 czy Orskim dole, hoća so przed tym zwieścić a wieścić, druhe podawki, kajż niezboża albo eksplozje, żadaja se spieszne informowanie ludności po tym. Pučo, kak ludnosć z informacijami docpiješ, je dosć. Jeden taki puč je rozvoz, tošak rano a po puču wiele ludzi poska. Dalši puč su warnowanske epy. Nina, Katwon abo tež Warnwetter so one mienuja. A što je dyš z cała moderne šmuratko nimaš? Potom dała za to dalša technika. Cell Broadcast so mienuje. To su warnowania, kajž krótke SMS-ki, kiž na šir handy jedu. To funguje tež, gdyż je sič přečažena, abo gdyż nimaš přístup k internete. A gdyż se raz sam ludki niedže znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tež za to dawaja epy. Naprzykład What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na temu warnowanske epy, pak w app MDR Serbia, abo na našej internetovej stronie.

Njedźelu po takim začerawšim bje tomu nadźeń 25 let po tym, zo je Chróšćanski šulski zběžk štartował, jako rebelowachu starši nového pjatoletnika, kiž tam jace njesmědźeše byč, haj zběžk drje na koncu zrěšći, ale měješe a ma dale wuskutki, najaktualniši napřikład, hunje dźěła znowa skupina aktivistow, tunkroć na tym założić serbsku swobodnu šulu. A wiace o tym, tak też o finansowaniu, albo też o skeptickim zladowaniu na ten projekt, ale też o aktualnym stawie serbskiego szulstwa, z czym oni niedzielu poda nas słyszeć. Wusowanie Moniki Gerdesowej je 25 lat po chróšćanskim szulskim zbieżku, namakać też na naszej internetowej stronie w FMDA Serbia, a jako celowopszony podcast niemal posta mieńczyński pola AAD Sounds.

električne gitare to su, co ty tutaj robisz, a za elektriske gitare trebješ wezo milinu. Milinowe kabel wokoło filmoweho roa planować. Klinči najprej do raz kietro absurdne, ale we walizijski je so to stało, a to dla Dobija z Harry Potter filmu. Na przybrzeżu Freshwater West leži tutun roa z filma Heiligtümer des Todes Prinigel, Jesu Emt Dobija, što ješ bietu ta šarmantna domjaca Sonina od Harry Pottera, porebali. Tam mješe potom nowe milinowe kabel, mjez Wielkiej Britanijskej a Irskej bježeć. Projektowe nawoda pak nitko przed niekotrymi dniemi w interviewe o tym powiedaše, so protestowaše po rozprawie BBC o tutym projekcie, to iż to feno, haj sta telefonato projektowe tim dosta, do niż planuario na to woprawdzie czaru zmienichu. Kabel som jestem iżo wużiła, dobiju ro wosta niedotknięne. Tak som moža fenojo Harry'a Pottera a przede wszystkim dobija tam dale putnikować.

Haj přichodny tydźeń rěka po takim wulki finale beach volleyballa Miłoćicach. Přizjewenska faza za nju je so čera večer zahiła, a tuž to přizjewenju je tež ižo dojšło. Sym runje raz poladał, jeli mje šo njemeli, a so njesem zaličił, je jeničce jeszcze jedne miestno swobodne, ale kiedyś był żaden strach, też czakansku listczynu budu nastajć, padże za mnóstwo odprawi, ma też 21, albo znano samo 22 przyzywenka, szansu so dola obczelić moc. Z czyłowacy wumienienia pak dobicze jako mnóstwo spielnić. Sprenja, z czego dobili z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji obczelić, a soburać, przy tym liczy mieno to mnóstwa. Z druga, cio rajorio, respektivnie rajorki, z vašo mústva dobia serbsce moc. Z ceča, kujžde rajor abo rajorka vašo mústva, ma znamenša 14 let stary, stará byč. A štvorte umenenie, kujžde mústva dobi znamenša jednu žonu mústve mieč. Přizivič môžeče so jenož přes mailku na zatkula@mdr.de a prošu nezabudźte tež napisać mieno svojho mústva, návodu mústva a kontaktové dáty. A to je nowostka, napisajcie też ci hesła k waszemu teamie. Zatkulario chce ja wiedzieć, z wodkiel, z cze, kakie konstelacja mustwa nastała, a kak husto rajecze volleyball, a znano też dże szitko. Po takim niekotre wumienienia, ale przyjemy wam wiele wuspiecha, a jeszcze informacja, start je przychodny tydzień pundzielu hiżo pecich, to są miło czycach zetkamy z dybkom. Hej, nitko, ja, s dupkom, čebeč menšinu, to na 8.

Jutze wječor so polad smiers wunco wudani, ale kejč bu wjezo jenojš s kmanymi škitnymi naočimi. Nad Němske budže potom jenujce dźelne začmiče swunca widzeć. Měsač ksunje so před swunco a zakrywa při tym wulki dźel. Wječor krótko po 8 očakuja Wersk a to Němske centrum za astrofyziku DZA s partnerami svieči. W byłej wodzie na przykład zmijające od popołudnia 4 przy wieży przy Czeskiej Horie słybny swiedzień z teleskopami, eksperymentami a live uczbu, a też przy krawatu mnie czarnym komcu. Zmija to runia od popołudnia 4 słybny program koło wokoło astronomii a wobkiczbowania słońca. Tam przenie są potem na wulkie pwarcze, mimo to też totalne zaćmicze słońca, te budzie ze szpaniskie widzieć, zastup je na wobie maje miestno maj darmotne. Dalsze pokiewy mam nudom za 2,5 minuty za was.

0: Mjez serbskimi a němskimi přećelemi literatury je wona derje znata. Basnica Róža Domašcyna. Dźensa zwěči swoje 75. narodniny. Jeje tworjenje bu z mnohimi mytami hodnoćene. Najuznamniše myto Mörikeho, myto Čišinského, myto Anny Zegers, literarne myto exilového PEN kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność w osobitych narodnin rady wużyć, a na jej płudne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róža Domašcyna je zale započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a novej dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudoveje pojedaki Hane Kešcyny je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto da se da moje vuki davaju šešćava. Vuka baj, no baj, a vuka jo bava. A druga ona prava nik pa mi šestajnsko odračvač.
1: Hač dosrič 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem instituče studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovače lič. Štož dženca na jeje narodninskim liče leži, je se sama dariva. Mjestem vúznamna spisovačelka, přełožarka a vo sebe basnica je vozjeviva 6 serbskich a 10 nemskich basnijskich zbierkov, 4 dživadvovery, prozove a publicistiske texte ve vobjemaj rečomaj a riad přebasnjenju ze svojanskich rečov. Při tym vidži vona zvisk me svojim niedyšim skutkovanjom hornistvje a basnjenjom. Za nju maja svoja vjacore voznamove voršte, Žro ma so z nich vůryč, tak kajž brunica ze zemje. A to se žada kejčblivého čitarja.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kýž drbi se recipient za sebe tak rec votoryč. To, što je so přespěšne rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma čvovek so sam na jeden literarny tekst nastajić, čitać, a jeszcze raz čitać, a potom so wszelakie worszty literarnego teksta w teoria. A to je poprom jen pohyb, kiż naprzeczo naszemu czasie, gdzież stanie wszystko spieszniejsze, a spieszniejsze so wierci.
1: Stojszy je basnie na przykład w uznamienia, zo raje si z wobimaj ryczomaj. Zo pyta za starymi woty znaczymi serbskimi słowami, zo si bohatosć bajków odkrywa, a zo so krytysce zabiera ze żonskimi wosudami. A ze siednym serbsko-niemskim żywieniom, kiś nazonia jako macz, a miestem dawno wołka. A dy so jej najlepiej pisa?
3: Wieczo ja husto pisam, dokyż może ja lepiej moje myzliczki romadzić. Ale ja nie mam szec czasu pisania. A gdyż ja długo czas nie mam jeszcze pisać, potem jestem ja troszkę niespokojna. Ja tak rady pisam.
1: Štož se netko myslí, zo je lyrikarka zbohatneva, so myli. Vod same je svaue nemôže so zaživič. Voto je so manželsky ze svojim zdu starav. Jeje vúnožky z vozivinju, mytu a stipendiju sú skere telefonové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róža Domašcyna svieči dženca svoje 75. Šo najlepšie prejeteš serbský rozvoz.

0: móžne słowo.
1: Magenza Enrico Hanke z Wahowa.
2: Što to dokładnie rzeka, Chrystus se zčehować? Můžeš prajić, so je to wjace hač wonkowna wiec. To je zasadna zmina swójskeho žiwenja. Štož chce Chrystus se zčehować, treba dowieru do jeho skutkowania. Do toho, so wón nas po prawym puču przewodzuje, a przy tym poma jemu podobny zostać. Gdyż do świata świętych poladamy, namakamy żonu z 12. listotka, która śmieje się tajku dowieru, świata Klarysa, na którą cyrkej dżęca wspomina. Wopliwowana w odprydowaniu świętego Franciskusa, jest tak to Chrystusa zalupowała, co jest o bohatego żywienia zdała, dokie się pytnęła, co je Chrystus wiatce hudny hadszo druhe. Co starego żywienia zdać, nie by na szkodu, ale dobytk. Je swobodu namakała, kotruż nie możesz jej nichtu zać. Tuta dowiera pokaza so przy nadpadzie na kluszto, w kotrym szpydlesze. Z monstrancu w rukach, w kotrej się wiernu przytomność Chrystusa czeszczowała, przyjdzie się nadpadnikam naprzeczo. Nic z człowieckiej mocy, ale dokie się wiedziała, Chrystus je przyjmni. Znano je to praśnienie, kotre świata Klarysa nam dżęca sobuda. Na koho chcu moje żywienie wusmierić? Na koho chcu sadzić? Sztuż Chrystus je dowierja, nie zubi niczo ważnego. Ten dobudzie przewodnika, kotre się żenie samoho nie wostaji.
1: To bije Enrico Hanke z Wahowa z nabożnym słowom, naroku a zamówitości paczonskie w osadę.

Dźensa woswědči Hinz Rjelka we Worklecach swoje 70-činy. Sčehovace zbožo přeče je k nam za narodninarja dojšło. Ja cituju. Přejeme tebi wiele zboža, bože žonovanje a wosebje krutu strovotu. Nech słunčko tež w nowym żywieńskim lecze stajnie za tebie svědči a nech so šitke twoje wulke a małke přeča spienia. Dziakujemy soči za uszu lubosć a podpiechu. Przejemy ci dale wiele wiesela przy kolesowaniu po serbskiej Łużycy a przy twoich twarskich projektach. Lubię zdrowia mandżelska Hilża, Izabel z Dominiką, Melanie z Hannesom, Marcel a twojecy lubuszki Lara, Jaron a Katka. To po takim zbożo przejcie Hinci Rielce k swoim dżęsniejszym 70-činiam.

0: je na podźěwěčich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: Na lětanišću Kamjencu je předovzaće JMB Aircraft zašły konc tydźenja nowe hangar a biurowe wytwarenje wotewriło. Lětadłowa hala je po informacjach firmy 700 kvadratnych metrów wulka. W podlanskim biurowym twareniu je tež lětanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotower ultralochkich lětadłow, kiž twarja w Českej. Kamjenc je jeničke rozšerenske miestno po Cewinimskej. Do nowego hangara je předovzaće dobre 2 miliona euro investowało, niemale połeca buwot Sakski je spiechowana. Sič za serbsku rič a regionalnu identitu Zari dževa tu kvilu na brošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolskeje narodneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvemaj variantomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vujka s pezlom a vujkim rubiškom. Kaž praj Zonja Reorjova, kiš je pola Zari za příručki narodneje draste zamovita, je to mestem druga tajka brošurka. Prinja bie vo evangelske rejovanske drastče budiskeje končine. Dalsze příručky vo hinašich narodnych drastach maja nastać. Za areál niedyšeje najstaršeje šklenčarnie miesta je biewa woda niedko wupisała w odkrywanske dzieła. Kaž mieszczanski zariac dzieli planuja mez drugim novu drohu na leżonosć, na kotryž maja przemysło a przestrzeń kaž tež bydlenia nastać. Zbytki niedyšich tvareniu su tam hižo zwotorali. Šklenčarnia Gielstorfhütte je w 1872 nastała, jace hač 100 let su tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnie zmiany. Na beach volleyball w Rożęcze je czera prini raz jace mustwo przyjewo, hać piesze miestna. Cjom cyłkam dobiachu wodpajić, to kież by hiżo 20 mustwo na stafle rozdzielene. Janżelk wysoko 4 by dobycia czera, to je Sernianczan Andrzej Kober z Dżoku synom a przeczelemi swojby. Modostni Rožinčanskeho kluba su jace hač 400 porciu jedže předali. Za to byću ekstra baru nedaloko putniske vuki natvarili. Přichodnu punželu je finale letušeje bičture. To byću povestče, kýž namakače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wede słońca, dżęca, a dale sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopniu.
3: Na pućach naše končinje přeco jeszcze šo svobodne žene hačenja, jeničky bliskačky šmou za vas relevantne byč stej na autodroze 4 Frankfurt, respektive Frankobrot nad Moanom smia Drježdžany, při odpočce Drježdžany staré město, oni spěšnost čmire Anka Šprajne. Havak, ničo dalše, tu již dobrý jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Ab to posledních menšinov dencišov usevanja, dom 4 menšiny pana podževečich.

0: Wažne słowo.
1: Magenza Enrico Hanke z Wahowa.
2: Što to dokładnie rika, Chrystus jest Čehovač. Můžeš prajić, so je to wjace hač wonkowna wiec. To je zasadna zmina swójskeho žiwenja. Štož chce Chrystus jest Čehovač, treba dowieru do jeho skutkowania. Do toho, so wón nas po prawym puču przewodžuje a při tym poma jemu podobny sostać. Tež do sveta sjatych poladamy, namakamy žonu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dowieru. Sjata Klarisa, na kotruž cirkej dženca spomina. Wopliwowana wot prydowanju sjatého Franciskusa, je so takto Chrystusa zalupowała, so je so bohatého žiwenia zdała, dokyše pytnęła, so je Chrystus wiace hudny hačo druhe. So starého žiwenia zdać neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakała, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dowiera pokaza so při nadpadže na kluštor, v kotrym špydleše. Z monstrancu w rukach, w kotrej się wiernu przytomność Chrystusa czestczowała, przyjdzie się nadpadnikam naprzeczo. Nic z człowieckiej mocy, ale doki się wiedziała, Chrystus je przyjmni. Znano je to praśnienie, kotre świata Klarysa nam dżęca sobuda. Na koho chcu moje żywienie wusmierić? Na koho chcu sadzić? Sztuż Chrystus je dowieria, nie zubi niczo ważnego. Dobudże przewodnika, kotre się żenie samoho nie wostaji.
1: To praj Enrico Hanke z Wahowa dźensnišim nabožnym słowie, nadawku a zamojitosći baczonskeje wosady. A z tym je 4 mjenčiny do 9.

0: wěsćo, lube Žiši, přiduce žen som była zasi při gaše. Ach, to jo tam zasi była? Kwakula, wyna jo ze swynskom pojedała, a při sebie tak rednie spiwała. Na wszystko ja ulezła z gata dalszna żaba. Ja som se usednuła na kamień, a wizieła, aż jo ta druga żabka jaden mużyk. Wenio se frysznego powietrza nasriebał, a pytom z dwymokim głosom gronił.
1: Kwak, kwak, kwak, my se groni wydulak. Ako wizim, nie som lito za żołżn ten prydny. Szkoda, wacy som ja przecej, akol prydny we naliszu ze swydy ulis.
2: Ale lito za som ja prydna była ja. Kwakula, kwak, coś mi znasz pomagasz tamne żabki wubużysz, kwak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopijosz, kwak.
0: A wyni z tej krzasnie zaspiewały.

0: wujko stej tak spiwałej, a lube žiši na drugem dnju jo kwakula wetno wotki na kamieniu sejžeła, a ja som słyšała ju ze swinskom pojedaš.
1: Hej, lube swinsko, kwak se cora wjacor na mój spiw słuchało, a s wodulaka widzeło, kwak, kwak.
2: No, se wie aż som, jedna žabka riednejša ak ta druga. Ach, a wy, kwakula a wodulak, ste taki riedne perik.
1: Jo, kwak, wodulak se mje wielgin spodoba.
3: Kwak.
1: Wenn ma taki pšau je muskece gwos, a jo mje pomagał dalšne žabki wubužiš. Kwak.
0: Na čišem dnju su připlivali či, stry, piš, šest ochcewa gromada žabu. Narski jo svinsko na kuštu z nich kukało. A ako jo se vino za brjazami schuvało, jo se zachopił prydne žabjece koncert. Jo lube žiši, stogo dnia svyšim kužde jacor zgata kvakotanje žabu. A gaš vy teke kradu derje słuchašo, svyšešo teke vy rydne spiw žabu.

0: kwak, kwak. Tak se rozžognuju naše lube zwieretka wet nas. A teke my gronimy, myšo se derje lube žiši a što wiče go.
1: Raz, dwa, trzy!

0: W naszym literarnym rożku chcemy wam żeńca przedstawić nowe knigwy. A pieczku sled myslisz na serbsku spisowaszelku Marianu Domaszkojc. Wona jo żeńca przed 80 lat umrzeła, jo ze soczu lizu labowała a żyjewała na domacnym wirtschaftsze a we fabryce. Na inspiraciju Mine Wittkojc jo wona zachopiła pisarz, wet jeje mamy miaze drugim basnie a to żywadłowe grasze z chudych żywienia. Z żywieniem tudejšnych, všojadno lec su chude abo lec se jim derežo, se zabiera projekt Die DNA des Ostens. K tomu słuša internetowy portal z podcastom, z analyzami a interviewami. Tam se wiecie a mniej znate luže z podzajčnego žela Nimskeje przedstajaju a we swoich słowach ulicuju vrni vrt togo, což jo ważne we svojej biografii. Stefanie Krautzholz, jo se to ogledała, a jo powiedała z Grit Lemkoweju, jadneju tych interviewpartnerko we knigwach.
1: Knigle kenč přislušaju projektoju Die DNA des Ostens, su ušli ve mitzu ve nakladnistwie Mitteldeutscher Verlag. Udalej steje Olaf Jakobs a zvieskoa založba za obšilanje SED-diktatury. Tam su nazbierane interviewy z lužimi z Pitzajčno-Nimskeje. Na wiesu wiele rakosz, jo se gledalo, pydla ste teke žinske z migracijskiju slezenu a sebuka Grit Lemko. Najstarsze interviewowane jo negajšne zvieskowe prezident Joachim Gauk. Kužde ulicu jo w interviewach ve cvejogo živenja, ve cvejich nazgenjenju z DDR, s casom přerošenja abo teke nento v pitzajčnej Nimskej. Nejmloče jo rožone leše živešnost šostou živeš a živešaset. Platych, kiedyż są wytrosli w DDR, namykają się wszakie podobności grony Grit Lemko.
2: Wiele rozgrania mają nieco zgromadnego. Na przykład ten wid na materialne wiece, a także ten wid na to, jak ludzie obradają miazu sobą.
1: Pićku niejasne jo, na kogo te knigle są usmieriły. Gdy je pytzajčno-nimske siebie sam wetbliszczułaś, abo gdy je pytwiacone u nico uzgeniš? Szkoda jo, aż nie okuśdy samske przaszania dostal. Na taki patio šeško ten nazgenienia przyrunułaś. Jadnučku uzeše jo to przaszanie, kaku identitu kuśdy jadnotliwe ma. Wiele wytnich kroni, ja som europski, ja se identifizirujom siebie nevici z mim rodnym miestom, na przykład. Grit Lemko kroni?
2: Kužda generacija gleda hinac na šikno, a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užica náka, a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cejnu nitku namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situacije ženskih, vid opciju študirovaš mec. Zase je dalšnjem jo važne, až kapital a penize su skeri v rukach pitvjaconih Nimcov. Dalšnje vidjo?
2: No, za nas to jo doživjenje, až možemo zmeniš sistemu, a teke to doživjenje zgubjenja.
1: V kuštem intervjuje jo zredovane ten luž do vestije generacije. Veci v te generacije, dejš skeniš mec, tež skeni još vitmeljovane QR-kod. Což tam možeš skrniš, sluša skeri do facha o horoskopu a opisovanje mytu. Tam su teke interesantne fakty slušaš, napríklad v vietnamizijskih luži v DDR. Až ve viele přiredovanych generáciách se vyspetujo a šenske su šli želat, jo fakt, ako jatnučko opisovanje pa kradu snadne. Užívají mygu na casovém proměnu na homepage vod, kdy DNA des Ostens nastajíš, ve kakém léše jsou se narožili a pin mygu zgeníš věci od sebe a svého živěňa. Som skeptická, což nastupá také kaščikování, tako zotirování luží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožení, to je, že věš nás čostu, studi a sedm žaset. Ja uknem, ja som z nagesgenjenjami mojej generacije drej rebeliska a ukrjenjona na nimski entwurzelt. Ja uknjom, a šluže meje generacije su pep šeroše rejuvali v ruinach, v kiterich jih starejše su raz želali. Uknjom teke, ja som vytvrjona za radikalnošć. To za mnjo nepřetrefio. Což nastupa zgromadne vid na politiku, Grit Lemko uzvignjo?
2: Ja myslím se, až podzajčno nimske maju skromadny wid na przykład na politiku, na demokratiju, a teke, kak wani gledaju na politiske strony.
1: W tych przedlażecych kniglach słyszymy jano te głosy tych, kiedyś są wetpokazali DDR albo są mieli wistu dystansu. To kradu jadnobocne opisowanie. Ktoś, co se z nowymi kniglami na krytyjski pac DDR rozestajasz, tomu narażiłem lubi i neskajpilowuje knigle Fabeland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, kiedyś są ujśli loni we nakladnictwie S. Fischer. Tam teki oto grono wet dobreje kariere jadnotliwych stasi-oficiru p. przerošenja a wet falšnosti Buchenwaldowego mytosa w DDR. Takie nieco se nie namakajo w DNA des Ostens. Což už je togo još gyda, ves reži stoj to přirovnovanje pitzajčneje a pitzviacioneje nímskeje. Perspektiva, až pitzajčno nímske maju viele zgromadnych nazgenjenju z lužimi v drugich postsocialistických krajach, filujo u. Na nemeni za Gritlemku je to pak kradu vážne.
2: Ten pitzajčny blok sam jo veljen vážne. A napríklad ja cujom se doma Wiecie w Bratislawie, ako w Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a dalszych miejscu w Pytwiacoje jo pak wiele młodych ludzi szło p przeroszeniu. To jest ustatkowalo na Lużycu na wysypny pad mini Grytlemkua.
2: P przerotu jo przyszedł wielki eksodus. Myślę, że aż za Serbą to jo było fatalne.
1: To jo liebda tema w tych nowych kniglach.
0: Stefanie Krautzholz, jo schätzte jiwa noe Knigwe, die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Oder warzes, de Olaf Jakobs as Weskowa Sauerspa sa obschivanje SED-Diktature. Uischlich su Knigwe we Mitteldeutscher Verlag, wenn die Pfasche Styri Advajas cha Euro. Dostasch su Schuji, Josch Knigwe pschedawaju, awe Internesche.

0: Serbski program. Serbski program. Słuchograte. Słuchograte.
1: We dowolowym czasu mamy cestrzy, gożbu, sebie knigwy przyjmnuż. Ach, toż nie ma rad wiecnu literaturu, a gdy knigwy kęcz smy rona przepowiadali, ten zjosys nasz krymi. Krymi a thriller z tej najoblubowaniejszej literarnej żanra w niemskiej, a niekak połojca Niemco ma rad krymije. Ale my ninto nie przedstajomy wam dalszne knigwy, ale grajomy z naszego archiwa krymijowe słuchograsze. Wo cożo? We Bokowach se stawają żywne a brutalne morderstwa. Studenta zorabistyki Karolin a Krzysztof Sleżioty na sliedach abiturienta serskie uszeje szule w Rożebozu. Szukno pokażą na intelektualnego doktora Kirki Dacego a na potajemny serski kreis.

0: Poglednjoš raz lecu šikne rolowy do ojce. Při takim wichore nam hovac ještě okno rozprasknio.
1: Jo, njet getujom. Kak dłujko ještě trajo z Jezu?
0: Niekak 5 minutow by gronił. Tvaroš na lasagni ga jo już při sam rozbiežał.
1: No derje.
2: Pět wiaco plakioki dacojc. Kneskoki dacy stoj w kuchni a przygotujo wiaceriu. Jego žona jo rovno hysči v dobrej špje za blidom sežova a serske klauzury svojich uknikov pregledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia grajkoco v svoje špje s Playmobil-veckami. A štejto byš jeje zletne viaco, na kterem skromatnje se svojima starješima viacejaš mežo, neomegva ta mauka hysči vežeš. Hysči nic.
0: Přinjasoš Patriciju net k blidoju?
1: Jo getujom.
2: Nekotare minuty pozdżej seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kterem se pari lasagna.
0: No, kak ugleda to, co šo papa navarju?
3: Njam, njam, kradu deje. Je som cewo veliku perciju se wiele tvaraškom a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja bych šewa.
0: No, pen, podaj mi raz svej talar. A kak je był twój dzień?
1: Klauzury som zase lepta doceniła, ale ta wiecka, ketaruż som gano najszła, mnie więcej nie puścijo.
0: Ach, Jadwiga, toga su budne myslicki. Byśled, ketaraż se niesu zjawili szulskiej kronyce dolnosaskiego gimnazija, a w tośtych 5 letach już se nieco czasnego stało. Nieco, coś jo k tomu wiadło, aż we tego casa plasebu nic więcej tak nieo, ako jo raz było. Toga sama nie wieriš. A mimo tego, co jo se popšam dejało, te gdy tak monstroznego staš?
1: No, petakem oficjalnie ga se twarži, aż su założili serskú ušu šulu, žincajšny dolnoserský gymnázium v Leše, živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, aż som vogano z nikim pejedała, ako jo dostał sveje abitrúne opismo juž 5 let do tego?
0: To však bužo jadnore, abitrúne opismo nekaké uše šule. Ale žedne je serske.
3: Papa, ja som ješi limonádu.
1: Ty by kšiwa ješi limonádu. Ale bežko musím ši obtužiš, mej ľubi mieto. K prednemu jo to bolo dvejorecné opismo, a k drugemu jo tam stojalo serska uša šula, a mimo togo jo bolo datirované na leto živeš našto 107 stržašča, ako som južo groniła.
0: A co godla nisi sepen teje ve sobe obšašalo? To by wiele ľahšej było, ako ho nekake teorie zapši se gania konstruirovaš.
1: No to som popšalem kšiwa, ale nie som togo muža telefoniski dojšpiła. A pšipedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nie som až to njenta šafnua. Meje ukniki se tak a tak južo obšeškuju, až mu se tak dvujko na sveje klauzure cakaš.
2: Mias tym, aż se Jadwiga a Meto hyszczi ważitej, stawaju se w 20 kilometrów stalonych Börkowach czaszne wiece. Czo maskirowane luże se zadobywaju do wytlażanego doma jednego starego muża. Korpulentne bevovosate obsejža toko doma jo se sporopnje cunju v sedle blisko kamienu. Na bliže lažete tuta z mavotucnimi čipsami a kola light. Teke v Börkowach jo nevjetro, a južo

0: w samsnym czasu w regionalnym ekspresu na jezdźe z Lipska do Chrzeszybusa.
1: To je ale wielgin przyjaznie w tebie, Krzysztof, aż sobu przyjrzysz.
2: No co ga mnie drugiego uszy wystanio?
1: Ty nie masz, żeż mi ulicowaś, aż ciebie to naprzód nie zajmują. Coż smy plaknie za te latki w literaturowieży usłyszyłej. Krzysztof, ten żył na artikel w nowym casniku, w tom serskim absolwencie, ako ja zastasz im w lesie żywiesz nas często, sedem a zdyżasczo swoju abituru gotował.
2: Jo, no, to ga jo pićku żywne,
1: A teke nie rozmijom, aż nie dojo żadne drugie nas pomnienia w drugich absolwentach serskiej uszeje szule z tego lita.
2: No, to ga nie o żaden żył. Serbska usza szula jo se założyła w lesie żywiesz nas często 2,5.
1: Ja som weto napnita, co ma taki Herbert Bichak ulicowanieju.
2: My bużo mnie to wicze tak a tak słyszasz.
1: Co go dla niejo poprzełom ze swojej abituru studium zachopil, ale do rolnikarstwa szil.
2: Kto?
1: Ty a twoje głupie handy. Taki Herbert Bichar. Co go dla niejo na żadną uniwersytu szil.
2: Ej, moj handy o wielgin lube. A sudoku wersja ci napszałdu fecujo. Co se ty poprzełom przaszała?
0: Jeszcze nie mudry wisio nad Chrzeszybuszem a we wokulinie. Tak szegnio maskirowana postawa, która stoi na boku drogi naprzeciwo domoju, swoją kapucu dwymje do oblica. Pićku pozdrzej, klinka telefon w kioki dacoj z domie.
3: Kirki dacoła. Halo? Halo? Kto tam pejeda?
4: Bichar. Herbert Bichar. Wedaj so przosem, aż tak pezdze jeszcze melim.
3: To nie jest żaden problem. To, że nie rydne przechwatanie. W slidnych dniach są już o cestrzej opytała was zazwenisz.
4: Jo, mej telefon jo był dokusł. Co mnie nagle żinca slidk dostał. Jo plawas teke taki czaszny wichor.
3: Plana steke kradu nie mudri.
4: Jo, grończo raz. By se wieto wierili, jeszcze żinca doberką jeś.
3: Żinca jeszcze?
4: Wiesz co, som ja z tym kradu stary. Nikt ten tak przaje nie wie, jak dwójko burzom jeszcze nasłyszy. A wiesz co, w lednych latach, z tego czasu, aż moja żinska we tym nią wyteśla, som kradu wesamosił. Ja jadno, że nie wiem, na kogo mam se obrosić. A mam jadnu wiec, ktoruż com wam dowierić. Som za was nieco zestajał, a to com wam przepadać.
3: Ach, ale co go dla niestrze mnie to przy naszą ogle, że przed 14 dniami dali.
4: No, to gaz czołu ze szulskiego rydu nie była. A następność, bo ktoruż se jadna, jo czoszku delikatna. Petakem, przyszczo przosym.
0: Nie czekając na reakcję, ją bym słuchatko położył. Jadwiga kioki dacowa, se nieo przeliż dwójko dliwa, ją krapsnuła swój mantel, a ją ujszła z doma przez togo, aż by se z muskim a synom rozszoknuła. Ako ją Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego audia zalizła a wytjęła, nieo pytnuła, aż czarny BMW, je sledujo.

0: Na přidoce ženjo se njewjetro zasi smirowało, a jo přestało padaš. Šerem roki pa kyšći njebjo pešeguju, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharja zvenitej.
1: Co godla se ho nic njegibjo?
2: No jo, okok nuše šak bužo traš, daniš nama njevocinjo. Nijo ga vece ne mloče.
1: Ty, žurja ga se vecenjo ne.
2: Obšau du. Knez Bicha, Knez Bicha, mej to smej, Karolin a Kristof, vaše žurja su vecenjo ne.
1: Tam se nic njegibjo. A, njeskari jo do zagrody šel.
2: Při toštom zesranem vjedrje?
1: No, jo ga mežno až ven kontroliruju, lic njeho njevjedro per šajnkih cyklo doje zešvigalo. Tož, pogledno mi raz.
2: Na, njevjedro joho pozdašu mocni njemudrivo. Pel kšiva jo vodkšite.
1: Jo, jano mi se zda... Až nejo knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
0: Kristof gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam sleze ga nieco laže.
2: Ja nic nie widzim. Co ga dej tam bysz?
1: Na, tam ga laże nieco cerwienego. To jo rubiszczo, abo nieco podobnego.
2: No, poń tam laże rubiszczo, a co ga?
1: Na, peś raz tam. Nikak jo mnie to zdziwne. Przysamem ugleda jednak żeńskie ce szal. Com widzisz, co tam jo?
0: Mielcyno, że ty do smiera pyla.

Jo, to je było naszo kremijowe słuchograsze za wasze leszojskie rozwiaselinie. Wielkie za cusza. Autor je był Tobias Geis, reżiju z Demiwi Anneholz-Scholz a Martina Gola-Scholz a powiedawe z tej Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbeutz, Anneholz-Scholz, Jan Mieszkank a Martina Gola-Scholz. Chtoż co dalszne zapřimujúce a šamne ulicowania z błotu słyszasz, przyjdujcy pietk 1.20. augusta zega 7. wiaco, cyta chorzebuska autorka Franciska Steinhauer w Borszańskiej Bibliotece Mina Wittkoitz w Borkowach ze swoich nowych knigwach Niewiedro nad błotami, Gewitter über dem Spreewald. Kortki pwasze 7 euro.